0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa we wtorek, 7 lipca na antenie LRT Klasyka. Na Litwie trwa dyskusja nad nową propozycją wsparcia rodzin wielodzietnych. Czy historia sprzed kilkuset lat może pomóc zrozumieć współczesną Europę? O tym porozmawiamy z Piotrem Kornobisem, scenarzystą filmu dokumentalnego Rzeczpospolita – Koniec i początek, który przekonuje, że to opowieść nie tyle o przeszłości, ile o teraźniejszości i bezpieczeństwie naszego regionu. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Na Litwie trwa dyskusja nad nową propozycją wsparcia rodzin wielodzietnych. Prezydent zaproponował, aby rodzice wychowujący dwoje lub więcej dzieci zostali objęci zerową stawką podatku dochodowego od osób fizycznych. Według autorów pomysłu takie rozwiązanie mogłoby zachęcić do zakładania większych rodzin i pomóc w przeciwdziałaniu pogłębiającemu się kryzysowi demograficznemu. Do propozycji z rezerwą podchodzą jednak zarówno

0: Zarówno politycy odpowiedzialni za finanse publiczne, jak i ekonomiści. Członek Sejmowej Komisji Budżetu i Finansów Algirdas Butkiewicius uważa, że obecnie budżet państwa nie daje możliwości sfinansowania takiej ulgi. Jego zdaniem dyskusja na ten temat będzie możliwa dopiero przy szerszej analizie kondycji finansów publicznych oraz długoterminowych skutków dla budżetu. Sceptycznie do pomysłu odnosi się również profesor partnerska Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Witolda Wielkiego Egle Stonkute. Eksperci zwracają uwagę, że choć wsparcie rodzin jest potrzebne, samo obniżenie podatków nie musi przełożyć się na wzrost liczby urodzeń. Ich zdaniem poprawa sytuacji demograficznej wymaga kompleksowych działań, od zwiększenia dostępności mieszkań i opieki nad dziećmi, po rozwój rynku pracy i systemu wsparcia dla rodzin. Debata nad propozycją prezydenta z pewnością będzie kontynuowana w najbliższych miesiącach. Wakacje to czas wyjazdów, ale także moment, w którym warto pamiętać o swoim bezpieczeństwie zdrowotnym. Państwowa Kasa Chorych przypomina, że przed podróżą do krajów europejskich dobrze jest wyrobić europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Dokument ten może uchronić podróżnych przed wysokimi kosztami leczenia w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku za granicą. Jak wyjaśnia pełniący obowiązki kierownika Wydziału Obsługi Mieszkańców w wileńskim oddziale Państwowej Kasy Chorych, Wiktoria Klinta-Wicienia, nawet jeśli ktoś zapomni zabrać karty lub jej ważność już wygasła, nie oznacza to utraty prawa do niezbędnej pomocy medycznej. Za pośrednictwem strony internetowej Kasy Chorych można szybko uzyskać specjalny certyfikat, który daje takie same uprawnienia jak Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego i jest honorowany podczas pobytu w państwach objętych systemem. Zainteresowanie tym rozwiązaniem pozostaje duże. Od początku roku na Litwie wydano już ponad 120 tysięcy europejskich kart ubezpieczenia zdrowotnego oraz około 18 tysięcy zastępczych certyfikatów. Specjaliści przypominają, że warto zadbać o te formalności jeszcze przed wyjazdem, aby w razie niespodziewanych problemów zdrowotnych móc skorzystać z niezbędnej opieki medycznej bez dodatkowych komplikacji i nieplanowanych wydatków. Dzisiaj tysiące maturzystów na Litwie poznały wyniki dwóch najważniejszych egzaminów państwowych z języka i literatury litewskiej oraz matematyki. Narodowa Agencja Oświaty opublikowała rezultaty głównej sesji egzaminacyjnej, a od godziny 14 absolwenci mogą sprawdzić swoje indywidualne wyniki oraz obejrzeć ocenione prace w internetowym systemie agencji. Tegoroczne statystyki pokazują wyraźną poprawę zdawalności w porównaniu z ubiegłym rokiem. Najlepiej wypadł egzamin z języka i literatury litewskiej na poziomie rozszerzonym. Zdało go 97,5% maturzystów, a maksymalny wynik 100 punktów uzyskało 168 maturzystów. Poprawiły się również rezultaty na poziomie podstawowym, gdzie egzamin zaliczyło ponad 83% zdających. Lepsze wyniki odnotowano także z matematyki. Na poziomie rozszerzonym egzamin zdało ponad 85% kandydatów, a najwyższy wynik osiągnęło 210 uczniów. Na poziomie podstawowym pozytywny rezultat uzyskało ponad 77% maturzystów, to znacznie więcej niż rok wcześniej. Osoby, którym nie udało się zdać obowiązkowych egzaminów, będą miały jeszcze szansę na poprawę. Egzamin poprawkowy z języka litewskiego odbędzie się 10 lipca, a z matematyki 13 lipca. Maturzyści mają także 2 dni robocze na zgłoszenie ewentualnego odwołania od wyniku. Warto pamiętać, że po ponownym sprawdzeniu pracy rezultat może zostać zarówno podwyższony, jak i obniżony. Narodowa Agencja Oświaty zapowiada, że wyniki pozostałych egzaminów maturalnych zostaną opublikowane w połowie lipca. Dezygnowany na premiera socjaldemokrata Mindaugas Sinkevičius przedstawił we wtorek w Sejmie program 21. rządu Litwy. Zmiana sformułowania w programie rządu nie oznacza zmiany stanowiska wobec Mińska. Szczegóły w materiale Renaty Dunajewskiej.
1: Usunięcie z programu nowego rządu desygnowanego premiera Mindaugasa Sinkevičiusa zapisu o dążeniu do międzynarodowej izolacji Białorusi nie oznacza zmiany polityki Litwy wobec reżimu w Mińsku, oświadczyła kancelaria prezydenta. W Unii Europejskiej trzymamy się i będziemy trzymać dotychczasowego stanowiska. Reżim białoruski pozostaje taki sam i to, że chcielibyśmy inaczej sformułować określające go zapisy, nie zmienia istoty rzeczy, powiedział dziś w rozmowie z głośnią Zieniu Radies, doradca prezydenta do spraw polityki wewnętrznej Paulius Baltokas. Baltokas podkreślił, że nie zmienia się również stanowisko Litwy w sprawie unijnych sankcji wobec reżimu białoruskiego. Sankcje dotyczące nawozów obowiązują do połowy lutego przyszłego roku i na dziś nie widzę absolutnie żadnych przesłanek, by cokolwiek miało się zmienić lub by państwo litewskie miało zmieniać swoje stanowisko i mówić o konieczności ich zniesienia zamiast utrzymania, powiedział. Nowy rząd Mindaugasa Sinkevičiusa złagodził w swoim programie ton dotyczący izolacji reżimu białoruskiego w porównaniu z programem ustępującego gabinetu Ingi Ruginienie. W programie rządu Ingi Ruginienie znalazł się zapis o dążeniu do podejmowania aktywnych działań na rzecz dalszego utrzymania międzynarodowej izolacji Rosji i Białorusi. W programie gabinetu Mindaugasa Sinkevičiusa, zarejestrowanym w piątek, w analogicznym miejscu zapisano zobowiązanie do podejmowania aktywnych działań na rzecz dalszego utrzymania międzynarodowej izolacji Rosji. Białoruś nie została wymieniona w tym fragmencie. Kwestia izolacji Białorusi pojawia się jednak w innym miejscu programu, gdzie zapisano, jeśli Białoruś nadal będzie wspierać rosyjską agresję przeciwko Ukrainie lub prowadzić ataki hybrydowe przeciwko Unii Europejskiej albo Ukrainie, będziemy wzmacniać jej izolację i zwiększać presję. W programie rządu Sinkevičiusa nieco zmieniono również retorykę dotyczącą elektrowni jądrowej w Ostrowcu. Dokument zapowiada podnoszenie kwestii bezpieczeństwa elektrowni na forum międzynarodowym, dążenie do przestrzegania przez Białoruś najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony środowiska oraz realizację zobowiązań międzynarodowych. Natomiast w programie rządu Ruginienie stwierdzono, że eksploatacja elektrowni w Ostrowcu stanowi stale zagrożenie. Zapowiedziano również utrzymywanie tej kwestii w agendzie politycznej Unii Europejskiej oraz dążenie do zamknięcia siłowni do czasu rozwiązania wszystkich problemów związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną środowiska. Zapytany o zagrożenie dla Litwy ze strony elektrowni jądrowej w Ostrowcu, doradca prezydenta Paulius Baltokas podkreślił, że zagrożenie nie stanowi jeden konkretny obiekt, lecz cały białoruski reżim. Nie sądzę, aby zagrożenie stwarzał lub nie stwarzał jakiś pojedynczy obiekt. W istocie to cały reżim wraz ze swoimi atakami hybrydowymi i wszystkimi swoimi działaniami pozostaje wobec Litwy nieprzyjazny, powiedział Baltokas. Program nowego rządu musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Sejm. Jego przyjęcie otworzy drogę do rozpoczęcia pracy przez nowy gabinet.
0: Przenosimy się za granicę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ponownie zaapelował do Stanów Zjednoczonych o zgodę na produkcję rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot na terytorium Ukrainy. Jak podkreśla, w obliczu nasilających się rosyjskich ataków rakietowych, świat powinien zrobić więcej, by zwiększyć możliwości obrony przed pociskami balistycznymi. Zdaniem ukraińskiego przywódcy obecne tempo produkcji tego typu uzbrojenia jest niewystarczające wobec skali zagrożenia. Zełenski przekonuje, że Ukraina udowodniła już, iż potrafi samodzielnie produkować nowoczesny sprzęt wojskowy. Jego zdaniem, gdyby Waszyngton udzielił licencji na wytwarzanie rakiet Patriot, ukraińskie zakłady byłyby w stanie nie tylko zaspokoić potrzeby własnej armii, ale także wspierać sojuszników, którzy również potrzebują systemów obrony powietrznej. Prezydent zaznaczył, że Kijów prowadzi rozmowy ze wszystkimi państwami mogącymi dostarczać pociski do obrony przeciwlotniczej, ponieważ jest to obecnie jeden z najważniejszych priorytetów Ukrainy. Apel Zełenskiego pojawił się w dzień po kolejnym zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Według ukraińskich władz w ciągu ostatniej doby zginęło ponad 20 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Rosja wystrzeliła niemal 70 rakiet, z których większość stanowiły pociski balistyczne oraz ponad 350 dronów. Ukraiński prezydent podkreślił, że zmasowane ataki rakietowe pozostają głównym narzędziem nacisku Kremla i mają na celu celu przedłużanie wojny. Dlatego, jak zaznaczył, wzmocnienie obrony powietrznej jest dzisiaj kluczowe zarówno dla bezpieczeństwa Ukrainy, jak i całej Europy. Polska otrzymała ważny sygnał ze Stanów Zjednoczonych w sprawie obecności amerykańskich wojsk na swoim terytorium. Minister Obrony Narodowej poinformował, że planowana rotacja żołnierzy USA, która wiosną została niespodziewanie wstrzymana przez Pentagon, będzie jednak kontynuowana. To decyzja istotna nie tylko dla bezpieczeństwa Polski, ale także dla całej wschodniej flanki NATO. Jak relacjonuje z Warszawy Laurina Zwyciunas, amerykańska wiceambasador oraz attaché wojskowy zapewnili polskie władze, że zgodnie z wcześniejszymi planami do Polski przybędzie około 4000 amerykańskich żołnierzy. W maju media informowały, że sekretarz obrony USA Pete Hegseth wstrzymał wymianę brygady kawalerii, co zmniejszyło liczbę stacjonujących w Polsce żołnierzy amerykańskich do około 6 tysięcy. Decyzja wywołała szeroką dyskusję po obu stronach Atlantyku i nasilila rozmowy o utworzeniu w Polsce stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych. Informacja o wznowieniu rotacji została ogłoszona tuż przed rozpoczynającym się szczytem NATO. Towarzyszy jej podpisanie porozumienia pomiędzy polskimi i amerykańskimi firmami zbrojeniowymi dotyczącego produkcji rakiet na terytorium Polski. Zdaniem ekspertów oba wydarzenia mają pokazać, że współpraca obronna Warszawy i Waszyngtonu pozostaje bliska, a Stany Zjednoczone nadal traktują Polskę jako jednego z kluczowych partnerów w regionie i ważny element systemu bezpieczeństwa NATO. Dzisiaj w Ankarze rozpoczyna się dwudniowy szczyt NATO, który może okazać się jednym z najważniejszych spotkań sojuszu w ostatnich latach. Przywódcy 32 państw członkowskich będą rozmawiać o przyszłości bezpieczeństwa Europy, dalszym wsparciu dla Ukrainy oraz wzmacnianiu potencjału obronnego państw NATO. Szczególną uwagę przyciąga udział prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, którego wcześniejsze wypowiedzi o możliwości ograniczenia zaangażowania USA w Europie wywołały niepokój wśród sojuszników. Administracja Donalda Trumpa prowadzi obecnie przegląd rozmieszczenia amerykańskich wojsk na kontynencie europejskim. Eksperci przewidują, że jednym z głównych celów europejskich przywódców będzie przekonanie Waszyngtonu, że NATO pozostaje ważnym elementem bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, a Europa jest gotowa przejmować większą odpowiedzialność za obronę własnego kontynentu i skuteczne odstraszanie Rosji. Dyplomaci liczą, że podobnie jak podczas wcześniejszego szczytu w Hadze, Donald Trump ponownie potwierdzi zaangażowanie USA w sojusz oraz obowiązywanie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, mówiącego o wspólnej obronie państw członkowskich. Podczas szczytu spodziewane jest również podpisanie kontraktów zbrojeniowych o wartości sięgającej dziesiątek miliardów dolarów. Mają one wzmocnić przemysł obronny państw NATO oraz zwiększyć zdolności militarne sojuszu. Jednym z ważnych tematów rozmów będzie także dalsze wsparcie dla Ukrainy. Do Ankary zaproszono prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który według zapowiedzi planuje spotkanie z Donaldem Trumpem. Wyniki tych rozmów mogą mieć istotny wpływ zarówno na dalszą pomoc dla Kijowa, jak i na przyszły kierunek współpracy w ramach NATO. Rzeczpospolita Obojga Narodów to dla jednych symbol współpracy Polski i Litwy, dla innych temat pełen sporów i odmiennych interpretacji. Twórcy filmu dokumentalnego Rzeczpospolita Koniec i Początek proponują jednak zupełnie inne spojrzenie. Nie potrzebują rozstrzygać historycznych sporów, lecz pokazują, że wydarzenia sprzed 300 lat mogą pomóc lepiej zrozumieć współczesne wyzwania. Od bezpieczeństwa Europy po zmiany gospodarcze i społeczne. W pierwszej części rozmowy z Piotrem Kornobisem, scenarzystą i reżyserem filmu, rozmawiamy o tym, dlaczego dokument nie jest klasyczną lekcją historii, skąd wziął się pomysł na takie ujęcie tematu oraz dlaczego do współpracy zaproszono historyków z różnych krajów. Pytamy również, jak współczesne wydarzenia, w tym wojna w Ukrainie, wpłynęły na ostateczny kształt tej opowieści.
2: to w materiałach promocyjnych pojawia się stwierdzenie, że to nie jest film o historii, lecz o współczesności opowiedzianej przez historię. A w którym momencie zrozumiał pan, że właśnie taka perspektywa będzie najciekawsza?
3: Myślę, że każdy dokumentalista powinien przynajmniej taką świadomość, że nie tworzy traktatów naukowych albo tekstów, które kultury czy dzieł, które jakkolwiek mają ambicje bycia obiektywnymi, naukowymi. To jest zawsze wypowiedź osobista, dziejąca się w konkretnym momencie historycznym. Myśmy ten film zaczęli robić jako zespół właściwie w okolicy 2018 roku, czyli kiedy pojawiła się ta refleksja ogólnonarodowa o stuleciu odzyskania niepodległości. Wtedy równolegle nowego impetu, nowej energii dostały stosunki polsko-litewskie, no a potem pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę i taka świadomość tego wspólnego sąsiedztwa na bardzo wielu poziomach, która błyskawicznie zlikwidowała takie, albo inaczej, postawiła w odpowiednim kontekście te takie mniejsze i większe sfery, bo nastąpiła mobilizacja i wzrost świadomości tego, że to sąsiedztwo nasze, polsko-litewskie, litewsko-polskie jest wartością. No i dlatego to jest o współczesności, bo my w tym kontekście też w naturalny sposób szukamy klucza do tej wspólnej historii, który nam się rymuje z tym, co widzimy za oknem, o czym czytamy. Stąd takie podejście do tematu. Nie? Dlatego rozmawiamy o wielowymiarowym bezpieczeństwie przede wszystkim, czyli tym, o czym opowiadają moi rozmówcy. Nie? To znaczy, że na pewnym poziomie największym wspólnym mianownikiem tego, co państwo polskie, państwo litewskie, Unia Europejska ma nam zapewnić jako obywatelom, na co się wszyscy zrzucamy, jest bezpieczeństwo. No i tak naprawdę to jest cała ta tetralogia jest o wielu poziomach bezpieczeństwa. Co to oznacza? Skąd się bierze? To się na to poczucie bezpieczeństwa składa od poczucia tego, że jesteśmy w jakiejś wspólnocie, wspólnych wartości, wspólnych interesów, po takie działania już konkretne, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Jak rozwiązujemy pewne problemy, czy iść w lewo, czy iść w prawo. No i tak, to jest dokument współczesny, no. O współczesności i wykorzystujący pewne paralele z przeszłością, bo nasza sytuacja geopolityczna w tym konkretnym czasie, kiedyśmy zaczęli tą tetralogię tworzyć, okazała się być po prostu bardzo pasująca do tego, o czym uczyliśmy się w szkole, nie? Mhm. Był czas, ja wtedy na przykład studiowałem, kiedy wydawało się, że ta cała wiedza historyczna to jest troszeczkę taki skansen, nie? To tak jak współczesny rolnik, który ma traktor za 1 000 000 zł czy 1 000 000 euro, idzie sobie do skansenu i ogląda pług, nie? No i okazuje się, że na jakimś poziomie, no to jest cały czas ta sama ziemia, nie? Te same narzędzia, znaczy ziemia i to, co się z niej wydobywa, jak coś się z nią robi, te zasady się nie zmieniły, nie? Tylko narzędzia się zmieniły, ale w jakimś tam tylko zakresie, w innym się nie zmieniły. No i tak żeśmy sobie rozmawiali. Rozmawialiśmy sobie w ramach tej tetralogii o bardzo wielu sprawach, no.
2: A też film odchodzi od narodowych narracji i oddaje głos badaczom z różnych krajów. Czy podczas pracy zdarzały się momenty, kiedy historycy diametralnie różnili się w interpretacji tych samych wydarzeń i jak wyglądało dochodzenie do wspólnej opowieści?
3: To się zdarzało, rzeczywiście. I to, mam wrażenie, było super, że to nie były diametralne różnice. My specjalnie zaprosiliśmy historyków z różnych krajów, żeby poznać te różnice perspektyw, bo one w sumie złożyły się na bardzo ciekawy obraz, gdzie pojawiły się znowu, są pewne różnice perspektyw, na przykład na postaci. A taki podstawowy spór, który był super, on był istotny i z jednej strony no po prostu wywoływał pewnego rodzaju, bardzo mnie zdziwił, o tak, że jak opowiadaliśmy w historii polsko-litewskiej Unii, to ja przywoływałem taką narrację, którą mamy w Polsce o tym, to jest oczywiście narracja tylko części historyków, ale też opinii publicznej, że jednym z powodów rozbiorów, czy w ogóle tego kryzysu państwowości polskiej było to, że żeśmy zbyt ochoczo wchodzili w ten mariaż z Litwą, przejęliśmy problemy wschodnie, które nie były nasze, były problemami Litwy, czy Wielkiego Księstwa i szlachty miejscowej i że gdybyśmy się trzymali tych ziem stricte piastowskich, no to pewnie by ten kryzys nam nie groził. I opowiadałem o tym swoim rozmówcom, mówiąc, że to są rzeczy na poziomie tam nie jakiś super wysublimowanym i zaawansowanym, tylko ten poziom rozpinki, którą mamy, powiedzmy, w klasie maturalnej, przygotowując się do matury. No jak ja rozmawiam o takich rzeczach. I oni mówią na to, no to śmieszne, Bo my w Litwie mamy dokładnie odwrotnie. My mamy taką narrację, że gdybyśmy się z Polską nie wiązali, to by ona nas z kolei, po pierwsze, pozwoliła nam może w większym zakresie, inna byłaby nasza sytuacja na początku wieku XX, inaczej byśmy te problemy wewnętrzne Polski, czyli pewnego rodzaju szeroko rozumiane problemy

0: wewnętrzne Polski, by nam się nie przytrafiły i może tutaj jako bardziej sterowna, mniejsza łódeczka mielibyśmy większą szansę na to, żeby jednak wysterować sprawniejsze państwo. I w sumie jedni i drudzy, perspektywa jedna i druga jest, myślę, da się obronić, jest ciekawa, jesteśmy wszyscy bardzo mądrzy i po jednej i po drugiej stronie granicy patrząc na te wydarzenia z perspektywy 300 lat, ale to co dla mnie jako takiego człowieka, który tego słucha, a wraz ze mną mój widz i jest tak, i taka refleksja jest taka, no okej, no to znaczy, że wspólnie zgadzamy się, że celem naszych wspólnot powinna być sterowność, to znaczy, że my powinniśmy, jak się zastanawiamy, to jest najważniejszą rzeczą albo jedną z najważniejszych. To jest to, że powinniśmy brać się za takie problemy, badać tę rzeczywistość pod kątem tego, jaki mamy na nią wpływ, jak uzyskać ten wpływ, jak egzekwować pewnego rodzaju potrzeby i tak dalej, i tak dalej. I to są super pytania, to są super aspiracje. Jesteśmy świadkami teraz współcześnie dokładnie takich bardzo podobnych problemów i mamy pewnie takie same zadania, więc to było dla mnie super. Więc tak, odpowiadając na pani pytanie, były różne różnice zdania, ale często były kuluarach, bo film ma bardzo poważne ograniczenia, musimy tam przejść z punktu A do punktu Z, a tak naprawdę te najciekawsze rzeczy się dzieją z punktu widzenia takich dywagacji i właśnie dyskusji, dzieją się gdzieś w kuluarach, gdzie te właśnie punkty widzenia mają szansę najbardziej wybrzmieć, nie? To jest super, bo myślę, że widz polski też myśli, on jest bardzo spragniony takiej autentycznej wiedzy o tym, jaka jest świadomość przeciętnego, czy tam lepiej wykształconego Litwina, Ukraińca, Białorusina, Rosjanina. On jest tego ciekaw. On nie chce mieć tego przefiltrowanego, tych informacji przefiltrowanych przez propagandę. On chce naprawdę wiedzieć, jak jest, bo od tego zależy właśnie jego szczęście, powodzenie w biznesie, poczucie bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę sobie, że w ogóle historia uprawiana przez ludzi, którzy są rozsądni i poważni i mają dobry warsztat, tak jak rozmówcy, z których miałem szczęście spotkać, to jest świetna szkoła takiej współczesnej obywatelskości. Nie? To jest takie, używając trudnych słów, to jest taka przestrzeń kognitywna, dzięki której my możemy w miarę bezpiecznie, ale jednak nie ślizgając się tylko po powierzchni, rozmawiać o rzeczach bardzo ważnych, współcześnie ważnych, teraz ważnych, dla pokolenia również naszych dzieci. Ich rzeczywistość w jakimś zakresie zawsze będzie związana z tą ziemią, pomiędzy tymi wielkimi rzekami, nie? Więc tak.
1: W filmie pojawiają się odniesienia do globalnej gospodarki czy też problemów ekologicznych i to jest dość nieoczywiste połączenie z historią XVII-XVIII wieku. A co sprawiło, że właśnie te wątki uznał pan za kluczowe?
0: Ja idę tropem wyznaczonym przez wielkich myślicieli dwudziestowiecznych, którzy patrzą, nauczyli mnie szczęśliwie, ja miałem to przyjemność mieć wspaniałych nauczycieli, którzy z jednej strony bardzo szeroko patrzą na to, czym może być nauka o historii, nie? Czyli to z jednej strony mikrohistoria, a z drugiej strony opowieści o pewnych procesach. I tak jak w filmie o Kościuszce opowiadaliśmy taką mikrohistorię w postaci wielkiego formatu, ale jednak jest to biografia, tak w tym filmie, który obejrzymy, właśnie wzięliśmy się za takie większe procesy. I to są procesy, które często jakby taki opis, nie, że nawet mój dziewięciolatek wczoraj oglądał historię Polski z klocków Lego. Swoją drogą bardzo fajny materiał. I tam to, o czym ja zrobiłem 50 minut filmu, było zamknięte w jednym zdaniu, że Zachód przestał kupować polskie zboże. I w związku z tym łatwiej było przekupić szlachtę. No i swoją drogą, znaczy tak po Bożemu, no to trochę tak było, nie? Tylko to, że ktoś zrobił z tego dokładnie takie zdanie, no wymaga gigantycznej ilości przypisów, w których są bardzo ciekawe rzeczy. Dlaczego przestał kupować polskie zboże? Czy rzeczywiście przestał kupować polskie zboże? Czy to było polskie zboże? Jakie zboże? Czym płacił? Od kogo kupował, jakim kosztem środowiskowym, jakim kosztem społecznym i czy faktycznie zubożała szlachta, jaka szlachta i kto im płacił te łapówki. No i to już są jakby z każdego takiego zdania, które gdzieś tam, my nawet nie interesując się specjalnie historią, znamy tego typu stwierdzenia, każde z takich zdań da się zrobić film o nim, nie? I te czynniki środowiskowe, ja mam 44 lata. W ciągu tych lat Polska, Litwa też oczywiście, nasza Europa Środkowa zmieniła się bardzo. Również jeśli chodzi o środowisko. Pewne gatunki, na przykład konkretne gatunki zwierząt.

zwierząt. Znaczy, stało się zdecydowanie mniej. Pewne uprawy są bardziej popularne, inne mniej. Na naszych półkach, na naszych stołach pojawiają się inne rzeczy do jedzenia. To są wszystko rzeczy, wybory konsumenckie się zmieniły. To są wszystko

0: przyspieszenia, a przynajmniej świadomości tego, że ona się dzieje, podwyższonej, no to zależało nam też na tym, żeby pokazać, że te zmiany środowiska i tego, jak z nim funkcjonujemy, są bardzo istotne, tak jak były bardzo istotne dla ludzi wtedy. Co siłą rzeczy i bezpośrednio w nawiązaniu do tego, jak zmieniało się środowisko, jak żyli ludzie, gdzie żyli ludzie, co jedli, jak pracowali, jaką wodę pili, skąd brali jedzenie, no to wszystko złożyło się koniec końców na gigantyczne przemiany społeczne, w których my jesteśmy dziećmi i wnukami. I tak, no, ja dzisiaj mogę z panią rozmawiać z mazurskiej wsi. Mijają mnie rolnicy na John Deere'ach. Oni ich nazwiemy rolnikami, a moja rodzina sprzed 300 lat też w sumie byli rolnikami, no tylko że łączy ich pewna, pewien sposób spędzenia zajęcia, ale właściwie wszystko ich różni. Nie? A z drugiej strony bardzo wiele ich łączy, więc to są fascynujące dla mnie przynajmniej rzeczy, które pozwalają mi też, i tak to zmierzam w tej długiej wypowiedzi, że to są rzeczy, które pozwalają mi lepiej zrozumieć ten świat, w którym żyję, a bez tego zrozumienia ciężko o to, żeby na przykład dokonywać pewnych wyborów dotyczących naszego bezpieczeństwa, wyborów politycznych, na co wydawać pieniądze, na co nie i tak dalej, i tak dalej. Myślę sobie, że polecam wszystkim ten film. On się fajnie ogląda. Myślę, że nikt się na nim nie znudzi. Mam nadzieję, że publiczność litewska przyjmie go łaskawie. Bardzo chciałbym, żeby to dzieło właśnie spotkania się również tego typu inicjatywach polsko-litewskich, polsko-białoruskich, polsko-ukraińskich, w ogóle w naszej Europie Środkowej, miało przyszłość, nie?
1: O filmie dokumentalnym Rzeczpospolita koniec i początek rozmawialiśmy z jego twórcą Piotrem Kornobisem. A sam film możecie obejrzeć na platformie internetowej LRT Epica. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Benedykt, Piotr oraz Józef przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14:30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia!